Darować mnie czule albo zaniechaj. Ja i tak dojdę, bo się wybieram, a ty mnie nie znasz tu i teraz. Diabeł mnie szarpie, czy

Olga Volna Leonardo. Co to tak dzwoni? Może to krowy, czy koniec świata? Nie ma mowy.